gra, chcę zgadną, trzeba zejdra. Komu jedno wsiekną, kto jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší, ty najmou dá. Jo, ho, ho.